Dice, tú sna katunda pongos na irorvezi atvurugwane kera kumwene wakwetu nyomono nzira mukuvura kuti pamoka vango zotokera zopumezuwa imotopno wakwetu omonkurumbara mpito zeni porvezi orom.

0: zwa ku ni nga se uhorowore yo ya karapo iyo yo yo kahewa ne ko geli ko marowese kama kena ku ni nga se waleta peto po yo zompito zwa ku ni nga se apangesi kahewa horowora po simwe makorangoso to horowora anayo kostengwisaneina wakahewa ni uguvare munaidiweni asi mosinema msinke situna kareni wakahewa asi sinema msinke asi sinema sokufu winter season oh yes makura mosinema sokufu wakahewa momtupu yakara asi vamwe morakapisina venyi kahewa asi vamwe ai kapi na wana waire rupa pukatukaze akalikuwe ase kapi aikara na wana wainige yo wire royo pukutigasi akare nororo weze nakunigasi apangesi na hepae kusa nikalikuwe ponikare nina zere pilingo mungu nakara komfu ndi enderera simpe ya kara hepero nize nika likuwe akura vamwe aye kuyatara mema awe mema kaya kara enkore mokonda zo singe asi mokonda ze tendera nakura kahewa nzita wakupe mpito zo kunengazi uhorore posi mwewa nan anowehewe makura vakuningi asi apangesi toli kuhu memakapisigira kukuningasi vagenyekeko gokena hena gena komatenda gokena gokutunda kopomba kwi makura gakutulire pombalisa ndipo siyaha asi apangesi ekahewa tohorora ponyasi toli kuhu ndi todwara idwara yo yakarasi ya woro opongapinye kahewa tohorora po esimwe idwara vaiza veke momema ya woro nawa nawa makura vaitendekere nayo hena wali pospundiye ndi usinge tupopo vaitenteke vaitura popo ago mema aye nago vagatura hena nawa gakundindire asi inge inohorora pwewa toli kuhu kora pano mana kulikuwa todwaranye idwara sanga ina yakarasi ya kukuta ndi kapyohara kulikuhwa todwaranye idwara yakarasi ayo vaiza veke momema ya uhoro inge inohorora po kahewa kokotupu kawizamo kahewa ipo tu zoragane po makura totupekwa ino konda dungandi hewa nzena sitohorowora sa mepo kusogomema nilikuhwene awe kapitani rugana tulitanigusa ntude ikowerero ni dware makura kutupakwa isa ino konda dungandi asimura singa inyo nohorowere oyo nohorowora pito po zili tuzenturuganise namnete murongo tupu yedakarapo akura tuligaunuke nowe name 255623 izo funguna kahewa koko tupu yekoge iko tunakundindiram
1: Gracie's Corner.
2: Like and subscribe. Hey, I hope your soap and water's ready because it's bath time.